0: Menschen Opa na Puschenstrich.
1: Serbski Rozwas. Pojeszcze. W studiu Matej Giswauk.
2: Dobre ranie. W stolicy albanijskiej, w Tiranie, zetka sotyntyczyn dziewowa skupina słowianskich mniejszynów. To jest Federalistyczna Unia Autochtonych Narodnych Mniejszynów FUN zdzieliła. Dziewowej skupiny, kotryż przedseda je Hartmut Leibner, przysłuszeja też Serbia. W Tiranie chce się przede wszystkim z położeniem makedonskiej mniejszyny w albanijskiej zabierać a z rolu narodnych mniejszynów na zapadnym Balkanie na puczu do Europejskiej Unii. Przy Waskowskim Nihovym lesu nastanie prina dożywienska stacja Krabatowej kolesomarskiej ścieżki. Tam ma so za niedzie 20 tysac euro budka za wočastwienie z dwurycznymi taflemi, osobitymi szpielemi a w obrazu i galeriju z poczałom ke Krabatowej poetce natwarić. Projekt dostanie spychwanie z liderowego programu tak Klaudia Steglichowa od regionalnego managementa Hornio-Wużyska Hola Ahaty. W nazimie ma sotwarić klitu, k z początki sezony ma budka za kolesowariu a puczowaki potom hotowa być. W biegu przychanych let ma podwu krabatowie kolesowarskie ścieżki cokonie 12 takich dożywieńskich stacji nastać. Składnostnie 110 narodnin Jurija Brezana przewiedzie domowina przychany tydzień w budyśnie projektowej dnie. Kaj szczera informowachu wopczyli so 170 szuloków a szulorów 7 letników z Kulowa, Radworia, Ralbic, Woklec a budyśina. Na szelakorych stacjach są nadawki z przyjotłaniki so ze żywieniem a tworzeniem spisłaczela zabieraja. Partnerojo są Smolarec Knijania, Niemskie Serbskie Ludowe Dziwadło, Serbski Instytut, MDR Serbski Rozwoz, Dom Brezanec Słowy w Budyśinie, Serbski Ludowe Ensemble a w Serbskim Domie Projekt Zari a Domowina. W obczelnicy mają na przykład post za Instagram przyjotować a figuru młodego brygadownika na fasadzie Serbskiego Doma usledzić. W Rulec Mynie nad Szprywiu, kiż słysza do gminy Trebin, chce dża dożyty most przy spuszczadle zanirować. Dole w obsamknichu radziczelja jednomocnie na zajszym posiedzeniu gminskiej rady. Nadok za to dostanie czyslania z Brzuki, płacić ma to nieszto wiacać 100 tysac euro. Rulec Myn nad Szprywiu je pola turystu w oblubowane, a poskiczuje miestru i miezby z czołomom albo pławidłom, ka jeszcze je szkole sumarskie tury. Z ponowieniem mosta chce w augustie zapoczeć, a konc leta hotowi być. W Holeszowskiej Dubrowce je konc tydzienia skakanski turnier w wszystkich staronnych klasach. Kajże z dzieli niesłaczanskie jechanskie dołostwo wubiedzuje so jechaki a jecharjo ze swoimi koniemi sobotu a niedzielu. Jako wiążk przyzamknie so wubiedzowanie ze zaprzachami. Nimo prówaniu zmieja też forum wiedy a zabawu za dzieci a swojby. Zaradła zakskich mistrzostwów w Holeszowskiej Dubrowce je krajny związk koniacego sporta. A to one biechu nasze pojeźdźczek iż namakacze na naszej internetowej stronie runy takież w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Przy 13 stopniach so deszczuje w Budyśinie a po was doma po Hornej Łużyce. Pancaty najpierw raz w ostatnie wybiło rania a dopołnia. Dzieńca wybił dnia, uladamy potem jenoż zrytka raz słońco, w ostatni wycykojte, a żywy slepro te zalizy dzieńca na maksymalnie 23 stopniu.
0: Wczoraj so tojszto najszło tež na szelakich miestnościach, jenoż derezo nie so tu niczo złego stało, prajmy runu tak, ale deszcz je trybne, przyroda je so derie napiła, no ja rimało je so tež. Na droga so ničo nestava, keď bu pak prošu štujše ze smopetom po puču a dobi niče přes lese, tam je vesatej štujšto ze štomodele pławivo, so nebrče niče paneli, so nebrče sobopsuneli.
1: Serbski rozvoz.
0: Tež poki všetkim tým, ki so ze spišnimi kolesami po puču, peč po napu, šestčeš.

Niekotor Schuli, so die Schwanka, do Pschirode, po da, tam zela zbiera. Niekotor Stolz, dich kcheje Bosanka, kcheje, dich doma nima, czy noj, Jan Bosanko, wusztom, potom, poladajcie no tla wonka, dich cze popuczu. A nazbierajcie se, na przykład, zobrcie se, syrop, nawarili, abos, nano dich oksimel. No hej, nitko, we przychodnych dniach, dreje Bosanka, miła najpredaraz, potom dere wusknicz, wożna Bosanka, so nehodzi tak derie przedziwacz, jako su potom wszitkie macizny w obwokane hełach we wiezo możecie wużywacz, ale lepiej je, gdyż potom za so słunczko derie wusknie. No i wszitko wąka rynie bujnik czyje, a chodzi so też derie przedziwacz. Na przykład, kajś prajach do zeropa.

0: a friend.
1: Do 16. to chcę was wcipnąć, szczynić na niedzielne wódcowanie przypódniejszy program serbskiego rozwoju Samonika Gerdesowa. Je znosowa zajmowe interview, a to ze staro abatysu klusztra Marina Wiesda Benediktu Baurikec. Tojż to je ona nazoniła Monika Gerdesowa od Benedikta Baurikec. Što dokładnie o tym też w przychodniej godzinie jeszcze informujemy, a po sobie chcę was przeprosić, że niedzielu wolę przynosz ksina poskacz w naszym przypodniejszym programie serbskiego rozwosa. W osobniczynu do 6.

0: Abojne Sova.
1: Magenta Günther Wink, es ist Driuzo.
2: Czakaj na knieza, buď dobreje nadzieje, a posiln svoju wutrobu a czakaj na knieza. Marta praji Jezusi, knieže, gdyby tu był, mój brat nie by umrył. Tola tyś nitko wiem, so tebi bud da, wo czojś budziš jeho prosić. Czakaj na knieza steji w ochranowskich hesłach. Stare przysłowo nam praji, dobra wiec treba kwilu. W czasu, w kotrymż so swiet na nowe ważnie riaduje, dyrbimy cierpliwość mieć. Najprede dyrbi stare skunčene być, so możemy znowa započinać. Najdrohotniše bohatstwo człowiestwa je mir. My kčišćenjo sme namówjeni nic z brunjemi, ale ze słowami vo mir vojovač. V našej cirkvi svišime bohužel malo slovo za mir. Ljube knježe, ne daj nas tak dlho na mir čakač a daj politikarjam viac samovitosće za svijet, naš kraj a naš ljud.
1: Dobre Günther Wink z Driuzo, wenn er da kua samovitosće srpskeho evangelskeho zvijaska.

0: unser Trubi.
1: Weh, weh, weh. Wir da wieder musst a Wunamagang gehen.
2: Mulka Halla, na Jessac des Satzluji, Schietze Stanu, Platzaja, Aviskaja, Husatza Goja. Tolle doži wie Skire na Konzertach, a nic na wiedermostnych Konferenzach. Tolla tak jest ostawok und Stygenia na litnym onkologiskim zetkaniu USA. Tam schätzte ich us Ledgerio as Ledgerki wuslitki studie s novym medikamentom przeciwo raki brusznej slinice, nimsce bauchspeicheldrüse. Je to ciężka forma raka, kotra szlidma na terapie reaguje. Samo ze chemoterapiu pacjenta zwiecza biu nieszto miesaco po diagnoze zemreja. Przyczyna je protein z mienom kras. Tutun rejaduje rozczynie a dzielenie bańko czyle, a miał poprawo mienoś nakwilnie aktywny być. Przy raku brusznej slinicy pak je protein mutacje dla szun czas aktywny, a da rakowe bańki bez haczenia rozcz. Przez le 10 giżno spytaja farmaceutki a lekario mutirowany kras zaso nieaktivny činič. Tola jeho struktura je tajka, zoso medikamente z nim prawie zjazać nemoža, z čimš nemoža jeho zadžarženie wobliwać. Runie za to pak jeso netko skunčne kandidat namakał. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z nim wobdzieli so 500 nasmierć korych osobów z metastazami a bez wladów na hojenie. Połeca z nich dosta medikament, tam na połeca chemoterapiju. Wusledk pacjenta z nowym medikamentom bych u przeresku dwojce tak długo żywi. Oni po spoczatku studije przerezne jeszcze jace hać cina czy miesacu przeżywichu, porno jenoś 6 miesacam przy chemoterapii. A też czas, kotrym się został pacjentów nakwilnie stabilizował a korość zadzierżała, so od ci na 7 miesacu jace hać podwoji. Przy uszym, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka vec byč. Tola po li džesatkach ponih přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrež dotal na žane medikamente reagoval neje. A tajki vulat je sledžarjo a lekarki na konference k dovemu aplausi ponu.
1: Veda, vedomost a vunamakanki.
0: Bis in der Rubrika Smirchinom Winkom, Menschino ische Botami Wille Knastetom.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twaria zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
1: Dobre ranie, Bagaro!
3: Dobre ranie, Miszowa! Niejedzieńca, krasny dzień!
1: Haj, smy tu ten tydzień wiele docpili!
3: O, haj! Poprałam smy nasz plan za tu ten tydzień i żowodziwali!
1: Što da je s nakladnim autom? Čo dla one tak okolo smali?
3: Oj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
1: I že zaso je nakladne auto nimo smalivo kajž bysk?
3: Dokelž treba moj přichodný stop. Hevak to s potom ničo ne bude.
1: Sme stopy za sebe podzasadili. Okolo sebe je vulke je ležonosče.
0: Tu proszę, przychodny stop!
1: Co to jest nakładne auto? Jest to la piatk! Nie to mnie kąc tydzienia!
0: Wiem, ale moja liścina!
3: Jaka liścina da?
0: No wiesz to, la bagaro, co mam stajnie liścinu z narałkami, kiedy potem odhuczkuję.
1: Nakładne auto! Liścina za tutun tydzień je zaujeszcze dospołnie odhoczkowana.
0: Nie pak, ona je pryć.
3: Pryć? No gdzie to może być?
0: No nie mam żadne zdacze. To je hotowa katastrofa. Liścina biehiście tajka, dołha.
3: Doczekaj. Ty to lahisza niszta dniu doło, kajż bez wowy wokowa jeździć.
0: No kajż bez liściny, bagaro, kajż bez liściny.
1: Bez nie wiesz, czy nie wiesz, co masz czynić?
0: Bez nie nie ma mira. A czy nie tylko oprawdzie szo hotowe? Dyrbiu dale.
3: Wokomek na kwadne oto. Przemyslujmy raz romatnie. Ja drżano liścino nie mam, kiedyś bych odhoczkował, ale nasze nadałki se spomiatkują.
1: Ja też. Tutun tydzień sme mieli nadałk szitkie stopy za pot wokoło leżonosće nastajić.
0: Haj.
3: A to sme niemale docpili. Ci stopy jeszcze faluja. Dobry się po takim niedzielę leżą mieć.
0: Haj.
1: Tobie za tutun tydzień szitko.
0: Jace nic.
3: Po takim przywiez mi falowacy ci stopy, gdzie ram kiszny dom wóryją. Doryczane.
1: A potem je kunc, a sjatok.

0: 8 minut do napół 7 mnie zwłocza nam dość to przeradzali się. Poladam do Matio, mnie zwłocza. Na to on polada jakaś taki kutny polcaj.
1: Policja z G.
0: Papiery proszę, pojdźcie moje won.
2: Genau, tak jo. Na autodrozie 4 do Smiera Zorelca, mnie z połcznicu a ohonom, mnie so przy nakładnym aucie, zaczerał się w obróć kolesa puknęła. Dziele puknęnie w obróczę z leczachu pon do piekawia, kiedyby sam sen Smiera popuczu, a auto w obszkodzichu. 10 euro szkody nasta, ale zranienie nich tu nie był. A we slepom, tam je 40-letny muž sredu poponio ilegálne na industriu přestrenien štompuščil. Stráža policajského revíra přikvata, to chceš mužu z dung štomaru na vodviesť. 10 euro škode je nastava a netko sa revírová kriminálna služba s pádustvom zabiera.
0: A netko Mati, ty sa so přečenila, da. To budále je zbušitko poriadku.

0: Štyri minuty do napu sedmich. Wona je wiele dožívá v svojim dlhým živeniu staro abatista kloštra Marina Viezda Benedikta Vaurikec. A rúni na tute názornenia by Monika Gerdus vody štipná. Tak je mač Benedikta povedala napríklad o tým, zo by pri jeje zastupie kloštra drie ratarstvo žno separátne firmie přepodala, ale přivším bych u nekotre riadnice ešte aktívne podľa.
1: By sotrešte sa svinať Cinklivě se podívali, sotra se týštěn často na bodoch se pokočili, ale já jsem potom tady noč další věc, že jsme hojaci zela a dobak jsme plavovali. Aby jsme měli velk rostlinu, tam je se týš byli v sobě pomávat sotru. Takže to je z gartnána Bížova a ta je jara děre Bížova a to jsme se v sobě podpírali a za typino a za všetko se starali. Dziewięć jest, że pan Gartnana było dziwa, potem ona są zauwa. A nikt tam taka rejana zauwa do nas doma.
2: A piwarnia, nie by tuszy ty się na piwarnia?
1: Hej, byle lietje są w klostrze piwa, to mariwa. Piwarnia jest zauwa, jak ty się zwoń ten fachan do treba, i potem są to spraszane. Dabaj potem nie jest tak na najnowszym standardzie była, zwoń to zauwili, a spraszane są tym potem przetwarili.
2: A te prawa, a te licenze, a te mierno jest woda kulowa, albo?
1: Hej.
0: W obszynu rozmowu z niedyszy ambatysu Benedikto Vaurikec może czy nie lupala nas słyszeć po takim zajucyszym, każ przed co pojednaczyć. Dwie mięciny jeszcze potem je na posedmyś, potem słyszycie połysk czy samskiego rozwosem.

Večmičinu do na pół, osmičinu dom z dupkom na pół. Słyszycie nasze powieści z Matejom Dziswałkom. Ladamy pak jeszcze raz na czarowszy dzień. Sta serbskich wiery wierzy czera we serbskich katolskich wozadach swój dzień Bożego Ciła swyciło. Sztuś nie jeszcze na naszą internetu stronu albo do naszych socjalnych syczów pola dał tam smy wam wszelakie impresje czarowszego świata dnia. Ze swosadu wozji byli mnie z drugim mamy w obrazy ze Spanczic Kukowa, ze Sralbicka jeszcze ze Sradworia. No a sztuś chce się naczytać, to ma to z cywa z tutymi niebiesami po takim z tym baldachinom na sebi, albo też z demonstrancu tu niech poladnie do runie do naszej app MDR Serbia. A tam smy niekotre zajímavostki za was znosili a nimo toho zoniče tiež, kak so svičin druže sviči a menuje.

Que só te mentiu no panapo, você mexia. Popiło je dost do konca tydzenia. Wodzęcišeho zahaja so w Holešovskej Dubrovce Sakske mištostva ve skakaniu mištostva koni s večonym kinom. Juca nedzielu zmija tam potom nimo uvedžovaniu tež wotmeniacy program za dzieci, kiž môža tež raz na poniu sedzo tam jene kubo verčič. Dženca koncertuje šulery obudeske v okresnej hučmeje šule v Nimsko-Serbskim ľudovým dživadle na vônem jevišču a pokazaja, što sú v šulským leče navúknili z počatke dženca večer sedmich. To runia dženca z Čeprošení v Ocioch na dvoru vysvedžen do Serbského muzeja v Kočebusu, tam dobia si tie zas raz doječ dovo, ja som pobyla nesem. Téma je vône modročísť se sprednoškom a praktickým bus pytaniom. Hučmy w obróbi popołudnio, jak Schwarz. A potem poladamy też do jutrzejszej soboty, do telewizyjno magazina, programa MDR Wulatko Wusewa, a to też stajnie przy południu 12. Do runie na jutrzejszej sobocie zmija w Wóżyskiej hali we Wojerecach wulku bursu numismatikariu, po takim ludziki szoria so za historyjskie pieniądze. Czas wotrania, gdzie chcecie tam się dojeć od 9, aż do przypołudnia 12, a snano mowa tam se ti štunia bo tamne ze združšie šnuru raz doječ a so poradžovač dač, što maja tam do vosebitych penies do šnuru zviazane, to si myslu, tam so tiež niko trošku li zajímavostka a tiež zajímavá staviznakova. Vymenšenie ište potom je cibiliky na vosom. Spiva Anke Lautenbachová.

0: Wieder, wieder most, a wunamakanki.
1: Wulka hala, na dziesacz tysac ludzi, szice stanu, placaja, a wyskaja, husaca koża. Tole dożywi skiry na koncertach, a nic na wiadomostnych konferencach. Tola tak jest ostało kunst tydzienia na letnym onkologickim zetkaniu USA. Tam przedstaj ich usledziorio a sledziorki usledki studie z nowym medikamentom przeciwo raki brusznej slinicy, niemsce bauchspeicheldrüse. Je to ciężka forma raka, kotra szledma na terapię reaguje. Samo ze chemoterapiu pacjenta zwiecza biu nieszto miesacu po diagnozy zemreja. Przyczyna je protein zmianom kras. Tutun rejaduje rozczenie a dzielenie bańkoczyle, a miał poprawomienoś nakwilnie aktywny być. Przy raku brusznej slinicy pak je protein mutacje dla szun czas aktywny, a da rakowe bańki bez haczenia rozcz. Przez ledziesatki żno spytaja farmaceutki a lekario mutirowany kras zaso nieaktywny czynić. Tola jeho struktura je tajka, zoso medikamenty z nim prawie zjazać nie moža, z čímž nie moža jeho zadzorženie wobliwować. Runie za to pak jeso netko skunčne kandidat namakał. Je to medikament Daraxon Razib. Na studii z nim wobdzieli so 500 nasmierć chorych osobów z metastazami a bez uladów na hojenie. Połeca z nich dosta medikament, tam na połeca chemoterapiju. Wusledk pacjenta z nowym medikamentom bych u przerezku dwojce tak długo żywi. Oni po spoczatku studije przerezne jeszcze jace hać cina czy miesacu przeżywichu, porno jenoś 6 miesacam przy chemoterapii. A też czas, kotrym się został, pacjentu nakwilnie stabilizował, a korość zadzierżała, so od ci na 7 miesacu jace hać podwoji. Przy usim, žane hojenje a jenož pol leta jace. To so nezda žana vulka vec byč. Tola po li džesatkach ponih přesvapenju při sledženju pokaza nový medikament možný puč k hojenju raka, kotrž dotal na žane medikamenty reagoval neje. A tajki vulat je sledžarjo a lekarki na konference k dovemu aplausi ponu.
0: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
2: W uspiechach przy likowaniu ciężkiego raka je rozprawiał Mirczyn Węk. Cymienczyny po cyblikki na osobę.

Drode pak te ja da gavitskas de techniko bidel kenajevic jes na noch chevchce di tish livestream ras popuchu zapiknit potem zosche doma ze kuchne won a se mysleli na ja hish ras popuchu kus gebitnem aber tish sakliknem no a potom to ninje alle gaisto takle je nikotre skuli vietska cite shische ve djitschatz chnuschkach ma djitschatz koros chedokish se mitam tish shala gedechni Wietze przestajli, ale dziwa ja, nasi kolego jo na tym, co za so tak spieszne, kajż możno so chodzić iż sabski rozwoz przez livestream. Słyszeć przyjemny livestream precz, ton możecie rady w naszej app wotwołać tamto, że jeli ju jeszcze nie macie, możecie si ju też damotnie dyliszczanecz MDR Serbia instalować. A tam widzicie też niedom horeka na prawo radio, na kotryż klikniecie, a potem livestream wam zabierzi. Dwie Mentioner Bob Biedl, Knadjewitsch hier.

0: nakładne auto?
1: Baka.
2: A mieszała.
0: Tvária zromadnie
3: na našim tvárnišču.
2: Dobre ranie, Bakaro!
1: Dobre ranie, Mišova. Nejedenca krásny dzień.
2: Haj, sme tu tento dzień veľa docpili.
1: Ohaj. Popravom sme náš plán za tuto týdeň ižo vodživali.
2: Što da je s nakladným autom? Čo dla vone tak okolo smali?
1: Poj, čini moj vomire dale. Dole trebam beton.
2: Ižo zaso je nakladné auto nimo smalivo kajž bysk.
1: Dokelž treba moj přichodný stoup. Hevak to spotom ničo nebude.
2: Sme stoupy za cebe podzasadzili. Wokoło cebe je wulkie leżonosce.
0: Tu proszę, przychodny stoup.
2: Što to je nakładne auto? Je to la piatk. Nedom je konc tydzenia.
0: Wiem, ale moja liścina.
1: He, kajka liścina da?
0: No wiesz to, la bagaro, co mam stajnie liścinu z narałkami. Kiż potom odhučkuju.
2: Nakładne auto. Liščina za tutun tydzień je zaujesće dospolnie odhučkovana.
0: Nie pak. Ona je prejč.
1: Prejč? No gdzie to može być?
0: No nimam žane zdače. To je hotova katastrofa. Liščina bi ještě tajka, dolha.
1: Dočekaj. Tito lahiša ništa dňu dolo, kajž bez vove vokovo jezdiš.
0: No kajž bez liščine, bagaro, kajž bez liščine.
2: Bez nie vysče nevieš, to máš činič.
0: Bez nie nima mira. Hače netko opravdje šo hotove. Drbiu dale.
1: Vokomelk na kvadná auto. Přemyslujme raz romadne. Ja drežanú liščinu nemám, kýž bych odhočkoval, ale naše nadavky se spomjatkujú.
2: Ja tež. Tutun týdeň sme mieli nadavk šitke stopy za pot okolo ležonosče nastajíč.
0: Haj.
1: A to sme nemali docpili. Ci stopy ešte faluja. Drbíš je po takém nedže ležomeč.
0: Haj.
2: Tobie za tutun tydzień szitko.
0: Jace nic.
1: Po takim przywiez mi falowacy ci stołpek dżiram kiszny dom wório. Doryczane.
0: A
2: potem je kunc a sjatok.

0: Magenta Günther Wink, sis Driuzo.
1: Czakaj na knieza, buď dobreje nadzieje, a posiln svoju wutrobu a czakaj na knieza. Marta praji Jezusej, knieže, gdyby tu był, mój brat nie by umrył. Tola tyś nitko wiem, co tebi bud da, wo czojś budziš jeho prosić. Czakaj na knieza steji w ochranowskich hesłach. Stare przysłowo nam praji, dobra wiec treba kwilu. W czasu, w kotrymż so swiet na nowe ważnie riaduje, dyrbimy cierpliwość mieć. Najprede dyrbi stare skunčene być, so możemy znowa započinać. Najdrohotniše bohatstwo człowiestwa je mir. My kčišćenjo sme namówjeni nic z brunjemi, ale ze słowami vo mir vojovač. V našej cirkvi svišime bohužel malo slovo za mir. Ljube knježe, ne daj nas tak dlho na mir čakač a daj politikarjam viac zamovitosće za svijet, náš kraj a náš ľud.
0: To praj Günther Wink z Driuzo v nadoku a zamovitosti srbského evangelského zviazka.

0: Vítaj šo, ľubí pši sluchárky a pši sluchárie. Hojo, Diana Šicová za vás pši mikrofónie. A nint startujeme do konca týždňa a to sersky. Jan Šojske sú žinca duce, te majú ten konc týždňa celo vesebne ulet predk. Žovení sú, to slyšiš o net u nás. Pen jo abiturne bal planas tema. Přespytovania ga sú za letosa skoro še mimo. Nint mogu abituriente na veliku svežence, myslíš? Ale nic jano klejt a oblak majú se zapvašíš. Teke mistno a catering vielgin drogiste. Tož trebaš za financirovanie dobre ideje. Gregor Klim jo se pla uknikolskeje firme Dolnosarskego gymnáziuma raz obša šau. Se wir asch stellome was derje pschigetowanuch do końca tyżynia, co se aktualnie czoj a kadare termine nie dialisko mużisz teke to u nas w saskim programie żynca swyszyszo. Potakem, startujome net ze stojenim za naszych nejmoczych pschisłuchario, rednia szczo pedla.
1: Raz, dwa, trzy! Žižik Radio!
0: Konc tyženja stoj před žurimi. Ľube Žiži, ogledajo šo tam mogi raz starým starýšim, abo ujko ju a šoše. Marianka jo raz celý

0: Wa zašaltowaš? Cacega mežo šotara muna teke wielgin šutabiš.
1: A soka se penciniva?
0: So mysliwa na Kevina.
1: Aj, to je nowe przyjaciel.
2: Przosy, Marianka, kto ga to jo ten Kevin? Znajom ja jego?
0: Na se wie, mama. Tak zabywata gatu niamy, że szpysz.
2: Kevin? Kto jo przosym Kevin?
0: To jo ten, ketaroś jo sam doma.
2: Ach, togo, Kevina, z filma ty minisz. Toga si my gawa net kronisz.
1: A na ketare idee se przytom przyszła?
0: Na żadne wesebne, tato.
1: Nenta Jana iści grein, Majanka. Aż ja wama plaszotara mone ten sewe tyżyn dwójko wec tu nie było.
0: Nie, toga nie som groniła. Jano zajcza, dokuda som była, ako prydna uspana.
2: Joli, aż se nie mylim, si ga nikotare kniwy sobumiewa, ketare szurono cytasz.
0: Tak jo. Ale te prydne są maźnie przeczytała, a przeczytasz jo teke we studnie.
1: To pak ja pićku hinać wyżim.
0: Mężno, tato, ale se ty już raz był plaszoty Ramony na prozdninach.
1: Beżko mi ta mama do tych miejsc jeszcze dowoliła nie, beżko.
2: Bogi huzla, ty tato, co ga by ty tak zajcza rano tam zachopił?
1: Och, nic by se przeci namakało.
2: Ty mi zewszym jeszcze nie se ulicowała, coś co petom wednio getowali, Marianka.
0: To ja było cało okej. Okay. Sme drogowali, bazlili, a samo w kinie pebyli.
1: O, w kinie som ja teke już raz bo.
0: Jo, tato, ale miastem pokazuju tam cało nowe filmy.
1: Jo, ta teke na pszaudu wiona, Marianka.
2: A pen, co hyści? Ja minim, wiega z tej tam bywej cewy tyżyn.
0: Som ga już ulicowała, co sme cynili.
1: A Sora na przykład? Coś, co Sora getowali?
0: To budnia sme z Filipom obrazy melowali, a szotara Mona ją musała gedać, co sme melowali.
2: No jo, a petom?
0: Petom jo szotara Mona obietwariła, a my z Filipom sme gedali, co jo to było, co się wena wariła.
3: Redne ferie plaschotte Ramone su do Billy. Scho wi wasche lejoiske ferie jujo planovali lube Gigi. Jan miase zöschi pönjo tak daloko. Ale nepewi, jützen vam redne konstigenja.

0: Luschna serska gromada, to jo dobre słowotek za pszidu zu wiec. Miastym su zawieszcze jużo dojśli. Janšojska domowinska kubka jo se žinca zajča udała na napszaudu rietny uliet. A to do czeskeje stolice, do Pragi. Žinca zajča jo bus vatjev ze skoro pežase dvesanarkami a vesanarjami. Krotko do jespe sme mogali povedaš z jadneju akjo pedla. To jo Janšojska Klaudia Ševelisova. Ju som šašava, co maju predk.
1: Na, my sme to ižo dawno planovali do Prahi jezdič, dokulaš, co my se Prag pobladaš a tam dobru zromadnosť mieť. Víče nedom chceme tún serský tovaristvo v Praze zetkáš a tam náš Pavel na nás čaká. My sme hižo veľký násky na to.
0: Pavel, to je Pavel Kuška, von jo zvonk tovaristva přijašelu Serbu v Praze. Před lietami jo byl v Janšojcach a tam suse spřijašelili. Ninto skońcnie se zase smakaju. Zawistcze, zeju Janšojske teke sasku drastwu sobu, a budu wenje przez miesto dundaš. Pön budu wicze teke we wesebnym restauranje.
1: Jo, planowane jo, aż sme wicze wieczo we ufleku. A tam sme skazali menu, a sme jaranarski na to, a tam tome tež v serskej drastve nastupíš. A to je tu najviacej znaté restaurant v Praze a kúšte, když jedži do Prahy, tu in Dürbi junu tam byš.
0: Až do nežele budu v Praze a Klaudia Ševelisova hýšti nám groni, dla cogo se nint nevěci vjaseli.
1: Na zosme niento to docpili, zosme zromadnie a zo mamy wielki bus za to a ja se wieselu na zromadnie spiewaniu a bachtaniu a na zromadność.
0: No pen, dobry czas a wiele wiesela w Praze wam życzymy.

0: Nie junia mamy za sobą wierażk na zachopienku tyżynia, jo był sobie żyn dzisi. Jo, a nic jano ku dniu dzisi, ale jedna z czo razu oblieto smieją se uknice a ukniki wiaselisz na swój serski dzisiecy casopis. Żo wop casopis płomnie se wie. Juniowe udasze zespominają redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.
1: W juniowym płomieniu mamy szakę lesiojskie temy, a coż ją mnie nadpadnuło jo aż miazy autorami, jo wiele młodych ludzi. Ose myslim na ukniku, a na jadnu studentku. Artikel w jadnom wielgin wesebnym miatelowym projekcie, a dalszny artikel we umiejskich twerbach Karla Blesiena w Barliniu jo napisała Lara, absolwentka dolnoserskiego gimnazjuma. Druga autorka ma wesebny hobby, lezenie. We tej zabier je we napiszo, a dajo psitom szakę do rady. Takie psiduca autorka piszo we niecom, coż wielgin rada ma we szpańskiej kulturie, jo we na psieprzosy jo szyknych na nadejzieńskie drogą, a nie pe szpańskiej. Obej psinoska, ten we lezeniu, a we szpańskiej, z tej nastałej w ramiku żurnalistickiego seminarnego kurza na dolnoserskim gimnazjumie. A najmłodsza autorka Salma jo napisała rydne ulicowanie z titelom Petajmne gumno, usłyszy się krótko zachopięk ulicowania.
2: Żółczo zmieni malon, jo 6 lat stare, a pejżo skoro do szule. Czasy, wino jeździ ze swoim rollerom do bliskiej szule gledat, co se tam czoj. Malon używa rad pedlańsku ceru pe starej wejsnej droze, żoż laży iści wielgin stare kamieniowe flastary. Pedla szule jo gumno. Wiele razo jo malon tam już ogledawa przez płot.
0: Cele ulicowanie słyszysz o we płomieniu. Na bocy z tekstem namakajoszo za to w odpowiedny QR-kod. A na co chyści mogą se cytaki a cytaje wiaselisz?
1: Na każdy pat na komik umiełcołki Sigiko. W aktualnym udasiu cytaju zisi psiedzletny ziel komika na obswietlonych ścieżkach, agaż sleduju zisi dyrdakojstwam głównych figurą komika, pensu zawieścienarskie, jak se czojenko zakęcy jo. Gasz jo niś ten jaden albo drugi ziel komika skomuził, pen myslim se, aż upłasio se cytanie nachwataś. Jo, a myslim se, aż upłasio se teke dalszne teksty w juniołem płomieniu cytaś, na przykład w rubrice z lusztą a lubościu za to serskie, ze znajomy bliżej Joannu Pescic, we nabydli w Hesiebuzu, zieła w serskim instytucie, a ma wiele jo naprzód zajmnych hobijów.
0: Po takim zajmne artykele na Makajoszo we płomieniu, a sobie teke zwucowania, gödańka a żarty. O przymierze najnowszego udasza dzisiejszego czasopisa jo zespominała za nas redaktorka Katarzyna Fidekowa. A po przyjdącej muzyce zespomina Gregor Klim najważniejsze terminy tego końca tygodnia za was.

0: Duo Trattöchter, wenn ihr jetzt sagt, Domoi Hüsch. Nehm Domoi Hüsch, ne, Jomme, misse Sabirame se Sersgeo Rezo, a tam Jinsa se Schakimi Verba mi. Zo a kak ne zo Zinime. Nascha Dolno Serska Rezo, mejo to Rednje Ukronisch. Togotla, se wie jo, autorka Piduzeg Obschinoska, Maria Elikowska Winklerowa se zase obscha schauer, naschech serskich Wieshanario, ako povedajo serski wird mawego. Aveni su je dali za schake Zinitoschi, pschikwade a schake Roskwadli.
1: Při rumowaniu dejau upasowaś, aż se niederijosz do ruki abo nogi. To penbejny cas beli. Gasio zimie mroz su drogi gładke. Venio se obsunu a prasnu, deriu z głowu doboma. Gaš se žedne biju, mežo biš aš jaden drugemu do vecovu klasnio, derio. Penten zmijo medre flaki. Tenio šťakuje a spiešťu derio doblida. Při nevjedre njedejš stojaš spes boma, do njogo mežo ga deriš, błysk. Deriš, abo se deriš, to se stanio jano jaden raz. Njega jo kuždi miju drijane vezik, a v njom šake vezu. Vezik miju tvarde drijane kelasa, gaš si jen šegnu, jo to tak derkavo.
2: To vezik derka na kamenanih drogah, a što tak šerci. Derka šercaš, to je to same akustiske.
3: Tak drda, ten drda přes te kamenjeva, přes te depki.
1: Ale gaš mam před vecima, kak su njega ugledali vejsne a mješćanske drogi, pen slyšim ten zogol. Traktory su per žišćah, a ja brate veze pe drogah derkali.
4: Derkaš? Jo, pen tak skoka ten vysm, derka, to derka jo.
1: Ten jo cały cas derkotał, dlatok aż droga nie jo była gładka, ale gruzlata, giarbata, derkotata.
2: A koniu ves ten tyke se derkoco po droze.
1: Ves derkoco pe kamieniowym flastariu. To derkotanie, rapotanie, jo se rozlegało pe cewej sy. Sim wiecej gaš jo na vezu był nalodowany szaki riet. Pszała muzika.
4: Derkoco jo pnio gans blisko te kamienie.
1: Werby opisują cynitość. Na kaki part nieco ugbajomy. Lic malsniej, siszej, na krótko, psiecej zasej, abo cały czas.
2: Derkaś to jo to grobne, ale gaś jo nie to mały wezyck. To jo derkaś, a derkotaś. Gaś to stajnie mniejsze. Gaš maja žiši, take malo vezecki.
0: Zajemne svoka su nam ženca zase rozkvadli naše vesanarije. To su bili Anna Fortova z Mösta a Bernhard Natke z Novese, Fritzok Šama z Drenova a Alfred Kjacmarik z Prijavoza. Dalšne pšinosk v reže naša serska riec svišišo zase za dva tyženja. Tam pojžo vo dalšne cynitosti a v kakej mirje ju doživijome. Da ich schosse Pschachwattasch.

0: Gaš zašal tu jošo neželo naš program, bužoho moj kolega Gregor Klim. A ven vie južo, voco neželu ve program je žo.
1: Ja som rusojsku riec vuknul ve šuli, kaž kuždo u nas, my sme museli 5 let to vuknuš. Na koncu nie tak veľa to je vúbavo, dokoľaž my nesme povedali.
2: Ten 6. júni, jo, žen rusojské je riece. Nastajenie k ruské riece jo sa v sledných letách teke ve gledaniu na rusku vejnu Ukrajine benie pšemeniva. Kak dokradne, o tom búžame nižilo piedaš.
3: Ja by groniva nedajo taký zájem. Niento, po převrošeniu.
4: Bžesty ruščiny my neužijeme. A tam my go niento na Putina mienaš, ja teke na toho mienam, kak daleko ako my go, ale Putin nie je rusojská rec. Za mňu je rusojská rec, rec Puškina abo Lev Tolstoja.
2: Sme v rozkronie s ľužimi, ako rusku rec sú nauknuli, sú museli nauknuš, ako ktoréž južinca teke mogu piedaš.
0: Gledajúce na historické fakty, dejava teke rusojská rec byš lichotná a nic potvorcovaná. Вона йога жил ставізну а культури. То є моє особисте мінення.
5: Тому що це культура і історія.
2: Руська рець, а як люди на ню глядаю, буже наша гвона тема. А уже того маємо завість, що повний програм, актуальне повістчі, жіхє це пестору, а церкві на рожк, а то вете на поєдно книжелу. Весерському програмі.

Christine Muschta a Stefan Göbels de Hus Biwawei. Suga cest čete mauke vietze ako nas rozviase liu, abo nam troštaju, nicte velike droge dare. Šo se vam teke tak? V našej muzice tyženja žovo darienju. A moj kolega Gregor Klim jo žinca upetau rona taki spiu, kenš ulicu jo vet tych mauch dareko, šednego dnja. Jaden wielgin znate spiju joto ze starego amerikańskiego musicala. To jo musical The Sound of Music. Tam dajo jadnu scenu, tam jo gwona figura Maria gromaže ze swoimi žišimi. Miastym aż wense se šlimnie grima a niewedro jo, opytajo Maria žiši zmirovaš. Vena se domyslio na šete vece ako marada. Rože a desčove chrapki, žive guse ako lieše ve svietle mjasecu. My Favorite Things, jo titel. Ho ten spio spiva legenda big band muziki Tony Bennett.